0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja...

0: One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ej, pan tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Media Expert.
0: Po reklamie.

Zablokowany jest prawy pas na Dolnym Śląsku na S3 między węzłami Lublin Południe a Legnica Północ. Trwa wymiana barier energochłonnych. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim w pobliżu miejscowości Janowice osobówka stoi w pasie rozdziału. Lewy pas w kierunku Gdańska jest zablokowany.

Family, Bad Talk w Melo Radio, tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj, w ten fajny czwartek, bo czujecie, że to będzie fajny albo nawet super fajny czwartek, co? Już za 27 minut, 7 na zegarach, teraz David Guetta.

0: Hej, Wendy, I run. U was też dzisiaj mocna bieganina od samego rana. Cokolwiek byście tam nie robili, to pamiętajcie, że czwartek mamy i dzisiaj też przy okazji Dzień Świeżego Oddechu. Pamiętałaś?
1: O, ja już umyłam ząbki, a ty umyłeś?
0: Fresh! Dziś od samego rana. Gigi D'Agostino teraz za 21:07.

Tabletka i tańcz, tańcz, tańcz. To jest dobra propozycja, jeżeli tak do końca nie wiecie, co by tu zrobić, żeby ogarnąć trochę energii, której dzisiaj macie mnóstwo. No to taniec między innymi jest dobrym pomysłem. Że co, że nigdy przed siodą nie próbowaliście? No to może właśnie dzisiaj jest ten dzień i dzięki temu, że spróbujecie, to zapamiętacie ten czwartek naprawdę na długo. Dzisiaj mamy czwartek, a skoro czwartek, to jutro już oczywiście piątek i już dzisiaj całkiem na legalu można sobie myśleć o weekendzie, o tym, jak to fajnie będzie można ten czas spędzać. Ale zanim, to oczywiście rozkręcamy czwartek i podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj 6 dzień sierpnia, dzień świeżego oddechu, przypominamy. All the time i John Summit teraz w Melo.

0: Axel Ingrosso, More Than You Know. Ja ci powiem tylko tak, ty sobie uważaj. Uważaj sobie dzisiaj, bo dzisiaj to różne rzeczy mogą się zdarzyć. Co tam w newsach przyszykowałeś?
1: A w newsach o tym, żebyście uważali nad wodą. Mimo tych upałów warto jednak pamiętać, by na kąpieliskach niestrzeżonych się nie kąpać.
0: Za 7, 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Pauza i Magnetic Melo. Tak, zagramy już niedługo, wtedy, gdy inni będą jeszcze gadać.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Nadszedł cierpień.
10: Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
11: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
12: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
1: No i dziś ponoć ostatni dzień z tak wysokimi temperaturami. Od jutra upały nam odpuszczą, choć nie wiadomo na jak długo. Dziś znowu mocno powyżej 30, do 35 stopni w Kielcach, 31 w Poznaniu i 39 w Rzeszowie. Czwartek minie zmieszaną pogodą. W prognozach mamy słońce, ale i chmury oraz deszcz i burze. Lokalnie gwałtowne, ostrzegają synoptycy.
2: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii nad wodą w Wągrowcu w Wielkopolsce. Wczoraj w jeziorze Durowskim utonęło tam dwóch trzynastolatków. Pływali na niestrzeżonym kąpielisku i w pewnym momencie zniknęli pod wodą, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej.
4: Resuscytacja trwała przeszło godzinę. Włączyli się również lekarz z załogą z lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Niestety życia obu nastolatków nie udało się uratować. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę PiS-u w sprawie zmniejszonej subwencji. Minister finansów może pomniejszyć wypłatę, jeśli działa na podstawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, a ta uznała, że partia przeznaczała na cele kampanijne publiczne pieniądze. Na koniec jeszcze czwarty etap Tour de Pologne. Kolarze pokonają dziś trasę z Żagania do Karpacza z metą na Orlinku. W żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Jonathan Milan.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Ewidentnie pierwszy etap czwartku rozpoczęty, a wy mocno wysuwacie się na prowadzenie jako prawdziwi liderzy. Fajnie, tak. Cześć, dzień dobry, hej. Waldek, Marcin i Daria, jesteśmy. Jest siódma. I teraz The Bowser i Magnetic w Melo.

0: Black Eyes, All of Melo. Podkręcamy tempo od samego rana w Melo Radio. A co to taka rozkrzyczana dzisiaj jesteś? Co?
1: Nie, bo tak siedzicie cicho i po prostu stwierdziłam, że muszę was trochę pobudzić. Lecimy!
0: Dobra, to Czekaj, to ja mam pobudzające propo. Uwaga, słuchajcie, takie pobudzające propo na głosówki. Pomyślcie i nagrajcie nam głosówkę, co odjechanego, oryginalnego powiecie, gdy szef da wam podwyżkę. Jaki tekst by wjechał wtedy, co? Dajcie znaka, czekamy na głosówki, wjeżdżajcie na meloradio.pl i tam słuchaweczkę należy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. Co odjechanego, oryginalnego powiecie, gdy szef da ci podwyżkę. Ja mam od razu kilka pomysłów, nie? Na przykład, dobra, gdzie jest haczyk? Albo, dobra, bez żartów
1: z ja samego rana. Ja bym powiedziała, jam jest niegodna.
0: Wow. A on by wtedy powiedział, wiem. No dobra.
1: Waldek, uwaga.
0: Odjechanego, oryginalnego. Powiecie, gdy szef da wam podwyżkę, czekamy na mega głosówki, bo czeka fajny mega melomerch.

0: DJ Remo i Tymek, Sofia Lorenna. W Melo Radio tak wam gramy i tak podkręcamy tempo. Jest 18 minut po godzinie 7. Zdarza się wam kupować ubrania i ich nie nosić?
1: Nie.
0: Tobie nie, ja wiedziałem o tym.
1: Ja od razu noszę.
0: Dobra, to teraz Marcin, uwaga. Teraz o tym, co to mówi o takich ludziach, co to kupują ubrania i ich nie noszą. Znacie to na pewno, nie? Kupujecie sobie jakieś nowe ciuchy, wkładacie je do szafy, czasami nawet z metkami, no i nie nosicie, bo na przykład mówicie sobie, że to na jakąś specjalną okazję,
2: nie, to ja
0: albo
2: jednak,
0: że szkoda,
2: ja
0: bo się zniszczą.
2: Ja stwierdzam, że jestem jednak w tym za gruby na przykład.
1: O nie mów tak o sobie, kochany, myszeczko.
0: Słuchajcie, to jest nawyk, który może powodować, że różne przyjemności w życiu, jak się okazuje, odkładamy na później. Zapominamy przy tym, że ubrania niszczą się, nawet nieużywane. Materiał się starzeje, a do tego zamiast nas cieszyć, no to jak tak otworzycie szafę, to tylko sobie przypominacie, ile to kasy na takie ubrania wydaliście. I teraz tak, są sposoby, żeby się pozbyć tego nawyku. Słuchajcie, trzeba na przykład od razu po zakupie odcinać metki, wiecie, nie? Jak już odetniecie metkę, no to już oddać nie można.
2: Koniec,
0: i już, tak. Poza tym ubranie traci tą świeżość niby, nie? Że już jest takie, a że niby ono jest. No i jeszcze drugi sposób, Daria, ty z niego korzystasz. Trzeba po prostu to, co kupicie, zakładać na siebie, ponosić po domu pół godziny, godzinę, dwie i następne. Znasz to, nie?
1: Daria, ja znam, bo przecież ja muszę przymierzyć, żeby wam wysłać foteczkę, jakie sobie ubranka nowe kupiłam.
0: Tak jest, tak jest. Słuchajcie, i tak 5 razy dziennie. 19 po 7 w Melo.

0: David Guetta i Alok, Run, Run, River w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co odjechanego, oryginalnego powiecie, gdy szef da wam podwyżkę.
1: Szefie, ty nie masz na co pieniędzy wydawać?
0: Mocne.
2: Ja bym powiedział, szefie, jesteś elastyczny jak bank.
0: A ty?
3: Ować, panie, czym jażem zasłużył?
0: No wszystkim, całokształt się tak zwany liczy. Czekamy na głosówki od was, bo fajny merch mamy na meloradio.pl. Można wysłać głosówkę. W Melo za chwilę Olivia Adams.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
6: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
5: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie BARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności kampu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. BARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: To pewne! Niskie ceny i świeże oferty

0: To mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Philip George, Wish You Were Mine w Meloradiu. Właśnie tak podkręcamy tempo i dzisiaj pytamy was, co odjechanego, co oryginalnego powiecie, gdy szef da wam podwyżkę. Czekamy na głosówki.
1: Szefie, nie rozmieniaj się na drobne.
0: Dobre.
2: Normalnie, szefie, ale mi teraz zaimponowałeś. Tak się właśnie buduje legendę.
0: Dokładnie tak.
3: Przyjmuję ten dar od wielmożnego pana, władcy tego biura.
0: Aha.
4: Wielkie dzięki. Teraz będę pracował jeszcze więcej.
0: Tak, akurat.
5: Ja bym powiedział do szefa, co ja sobie za to kupię, waciki?
6: Pierwsze, co bym zapytał, to ile?
0: O, znamy to. Ile? A ty?
7: Czy tobie czasem na łeb sufit nie spadł?
0: Mhm.
8: A teraz to ja już dziękuję.
9: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kygo i Max McNown. Take Me Back, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i mamy też newsy, o czym będzie już za chwilę.
1: A że minął rok i będą oceny tego roku, a zaraz się dowiecie czyjego.
0: No właśnie. O tym już niedługo, bądźcie z Melą za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo
3: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
14: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Traffic.
1: Utrudnienia mamy w województwie mazowieckim. Na Krajowej 50 na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki w pobliżu miejscowości Rudno osobówka wypadła z jezdni. Jedna osoba zginęła. Mamy ruch wahadłowy. Z kolei na 50C1 na Mazurach w pobliżu węzła Olsztynek-Zachód osobówka uderzyła w barierę.

0: Znowu spora część Polski z ostrzeżeniami, przede wszystkim przed upałem, ale dziś także przed burzami. Te mogą się zdarzyć głównie na północy, północnym wschodzie, w centrum oraz na południu. Lokalnie burze mogą być gwałtowne z silnym deszczem i wiatrem, tak twierdzą synoptycy. Temperatura nadal wysoka, do 34 stopni w Warszawie, 31 we Wrocławiu. Chłodniej nad morzem.
1: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. 56% badanych w sondażu Wirtualnej Polski ocenia ten czas pozytywnie. Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 40,5%. Hubert Hurkacz gra dalej w Montrealu. Wczoraj Polak pokonał w drugiej rundzie Chilijczyka Alejandro Tabilo w dwóch setach. 6-4 i 7-6.
3: Był to bardzo zacięty mecz, tym bardziej się cieszę z tego, że zwyciężyłem w dwóch setach.
2: Z turniejem w Toronto pożegnały się natomiast Magdalinet i Magdalena Fręch. Iga Świątek o 18.30 zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Na koniec Brazylia i nietypowi goście w jednym z parlamentów stanowych. Gdy posłowie środkowej części kraju przygotowywali się do obrad, dwie kapibary weszły przez główne drzwi i spokojnie zwiedziły recepcję. Podobno składają wizyty w różnych miejscach dość często.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wy też już za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać, tak wiecie, odpowiednio. Tak jak to tylko wy potraficie, bo przecież zabawa gotowi na wszystko rusza niebawem. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko!

Bella Ciao, El Profesor w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dajemy wam szansę udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. To jest ten czas i to jest ten moment, kiedy jak najszybciej powinniście dzwonić do nas pod 321-321-777. Za chwilę zaczynamy, czekamy jak zawsze na dwie osoby, a w zamian za dwie dobre odpowiedzi mamy dla was skiety Melo Radia. Jest też melotorba, taki merch do zgarnięcia dla was. Komu dzisiaj przypadnie w udziale? Czekamy, jest okazja, jest szansa. Zgłaszajcie się i dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: To teraz, już za chwilę oddamy fajny Melo Merch dla was.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami jest Jarek, czyli gość od AI, chciałem powiedzieć, a raczej IT. Cześć Jarek.
2: Cześć.
0: Cześć, ale konkretny, nie?
3: Siema.
0: Jarek, siema. Jarek, czy AI robi już za ciebie dużo, czy wszystko?
2: No, niedługo zastąpi moją rolę.
0: No nie, no, tak, nie, no co? Nie, Jarek, takiego nie. Jarka żaden AI, IT, TI nie zastąpi. Spoko. Jest Jarek i jest Hubert też. Siema, Hubert.
4: Witam, cześć.
0: Cześć, witam. Co wy tacy dzisiaj bardzo oficjalni jesteście, no? Na jakieś przyjęcie przyszliście, czy o co, kaman? Hubert ma dużo wspólnego również z taką pozytywną energią, bo on instalację kładzie. Cześć, Hubert, hej, hej.
4: Cześć, witam.
0: No, i takiej energii od ciebie się spodziewamy. Słuchajcie, mamy zabawę, w której do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorbę wam damy. I najważniejsza zasada, kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak jest.
4: Tak, jasne.
0: Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie pierwsze dzisiaj. Ile sztuk to tuzin? 12 czy 15?
2: Jarek.
0: Jarek?
2: Jarek, 12.
0: Jarek powiedział 12. Dobrze powiedział.
3: Dobra.
0: 1-0. Jak cyfry, liczby i w ogóle to Jarek jak najbardziej. No dobra, mamy jeden punkt na koncie Jarka i jeszcze drugie pytanie. Uwaga, z trochę innej dziedziny. Czy koty potrafią pływać? Tak czy nie?
2: Jarek, tak.
0: Jarek, potrafią czy nie potrafią?
2: Tak.
0: Potrafią.
2: Potrafią.
0: Potrafią, no potrafią, serio. Może nie lubią, ale potrafią. 2-0 dzisiaj dla Jarka. Hubert, nie przejmuj się. Dla ciebie mamy fajny merch. Już tu Daria pakuje i wysyła. Tobie również coś miłego od nas, od Meloradia. No a dla Jarka dzisiaj za dwie dobre odpowiedzi skiety Meloradia oryginalne pakujemy i wysyłamy do was. Dzięki i dużo fajnej energii wam życzymy. Trzymajcie się, hej.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A to czy jesteście naprawdę gotowi na wszystko, znów jutro sprawdzimy po 8:00.

0: Marlon Hofstadt, I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w czwartek rano, już prawie w pół do dziewiątej. Słuchajcie, już za chwilę w Melo powiemy wam, czy dzień wakacji w Zakopanem może być droższy niż taki sam dzień w Miami. O tym niedługo w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
18: Ta drżąca powieka.
19: I ten nocny skurcze łydek.
18: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Eric Prydz w Melo Radio. Podkręcamy tempo w czwartek rano, 17 minut. Brakuje nam do godziny 9. Słuchajcie, sława polskich paragonów grozy dotarła do Ameryki. Słyszałaś o tym? No właśnie.
1: Brawo, Polska górą.
0: Tak jest. Górą to jest bardzo dobre określenie, bo jedna z influencerek, która na co dzień mieszka w Stanach, postanowiła sprawdzić, gdzie na wakacjach wyda więcej. W Miami czy w Zakopanem.
2: No i?
0: Słuchajcie, w stolicy Tat testy zaczęła od przejażdżki na kole widokowym, cena 30 zł. Nie jest najgorzej. Potem jazda na gubałówkę, tam i z powrotem, koszt dla dwóch osób to prawie stówka. Na miejscu sok za 15 zł, kilka drobnych pamiątek za 50, no i obowiązkowo taria, wełniane klapusie za 25 zł. Masz kilka takich pewnie. Później jeszcze obiad za 120, kawa za 4 dychy, do tego woda za 20 i podliczając wszystkie koszty, wyszło około 700 zł za dzień w polskich górach w Zakopanem.
2: No. Obiad w tym był?
0: Był. Okay. Jak uznała influencerka w porównaniu do Miami, to jednak taniocha, także nie narzekajcie.
2: Okej. Okay.

0: Madonna i Martin Garrix w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w czwartek rano. Już za 9 minut będzie 9.
1: A już o 9 zagramy.
0: Będzie na pewno już o 9. Thomas Gray z hitem Rumors w Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: Polskie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Kłopoty na drogach w województwie lubelskim. Na Krajowej 17 Piaski Krasny Staw w pobliżu miejscowości Ignacin zderzyły się 3 osobówki, 2 osoby zostały ranne. Tutaj obowiązuje wahadło. Utrudnienia także na S6 na Pomorzu. W pobliżu węzła Gdańsk lotnisko osobówka uderzyła w barierę.

0: Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed upałem dziś obowiązują m.in. we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Temperatura będzie powyżej 30 stopni. Dodatkowo w sporej części kraju także alerty przed burzami. Podczas nich może mocno padać deszcz, a porywy wiatru miejscami dochodzić do 90 km na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest także grad. Od jutra będzie chłodniej.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Obniżki na stacjach będą, ale niewielkie. Tak sytuację widzą analitycy rynku paliw według wyliczeń epetrol.pl. Benzyna aktualnie średnio kosztuje 7,55, a litr oleju napędowego 8,22. Jak mówi analityk portalu Jakub Bogucki, trudno o prognozę długoterminową.
3: Ten konflikt już kilka razy się kończył i jakoś zakończyć się cały czas nie może niestety, także tutaj trudno mówić o powrocie do normalności.
2: Według eksperta sytuacja w cieśninie Ormus jest niepewna. Teraz UEFA, która tworzy koalicję przeciwko prezydentowi FIFA. Europa jest przeciwna, by Gianni Infantino został wybrany na kolejną kadencję. Podpadł działaczom piłkarskim podczas ostatniego mundialu. I jeszcze Tatry, gdzie możecie wybrać się na halę gąsienicową. Ludzi przyciągają tam zjawiskowe różowe kwiaty wierzbówki. Tworzą jeden z najbardziej efektownych tatrzańskich krajobrazów.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: To my efektownie zaczynamy tą godzinę razem z Meloradiem. Podkręcamy tempo tak, żebyście byli jeszcze bardziej efektywni. Thomas Gray w Melo, Baltek, Marcin i Daria. Hej, siemanko. Jest 9:00.

Florida, I Cry w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 9 mamy i dzień świeżego oddechu też mamy przy okazji. Warto sobie o tym przypomnieć i to odświeżyć. Słuchajcie, jest kilka zachowań, które cechują ludzi bardzo inteligentnych i o tym więcej już za chwilę w Melo Radio wam powiemy. Będziecie mogli sami się przekonać, że jesteście mądrzejsi niż myśleliście. Axwell, już teraz w Melo, Whatever Turns You On. Tak, gramy w Melo Radio.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, no nie ma to jak na poprawę humoru usłyszeć o sobie kilka pozytywnych zdań, no nie? Spróbujmy, czy można to do kogoś przypisać. Słuchajcie, jest kilka zachowań, które cechują ludzi bardzo inteligentnych i o tym więcej już teraz. Są pewne cechy i zachowania, po których poznacie takie nieprzeciętnie inteligentne osoby. O trzech takich. Uwaga teraz. Po pierwsze, ludzie z wysoką inteligencją długo analizują problemy. Dlaczego patrzysz na Darię?
1: Nie, tak się po prostu
2: spojrzałem.
1: Bo to
2: już ja, bo już opisujesz mnie. Lecimy dalej.
0: Ale coś w tym jest, zobaczcie na szachistów, nie? No. Poza tym często nie spieszą się z odpowiedzią i z wykonywaniem niektórych rzeczy. Zobacz na Darię, nie?
1: No. Ja teraz na ciebie patrzę bardziej, wiesz?
0: I uwaga teraz, uwaga, uwaga. I po trzecie, mają trudności z wybraniem jednego punktu widzenia. Ale to dobrze, że ja siedzę dalej od Darii, no?
1: No, ona ma problem z wybraniem punktu ubrania. Jednego.

0: Moonlight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w Melo, 27 minut po 9. Fajna to pora, prawie w pół do 10. Można już zacząć myśleć o tym, co fajnego będziecie robić w weekend. Zdecydowanie szybciej wam ten czwartek minie. Adam Lambert i Ghost Town w Melo już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: FM odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
5: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
6: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181. Lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: a do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. O reklamie.
2: Autopromocja.
3: Nadszedł cierpień.
2: Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD.
4: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Mikołaj Kujawiński, zapraszam.

Calvin Harris i John Newman Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jeżeli wy chcielibyście zgarnąć szybką kasę od Melo Radia, to jest taka szansa i okazja, bo dziś oczywiście znów 200 czekają na was. Szybka kasa do wyjęcia i najfajniejsze jest to, że wydać możecie ją normalnie od zaraz od ręki. No to tylko pytanie mamy, na co pójdzie ta szybka kasa. Jak macie jakieś pomysły, może letnie, może wakacyjne, a może zupełnie inne, to zgłaszajcie się koniecznie na meloradio.pl. Czekamy na wasze odjechane pomysły. Czeka szybka kasa i 200 dla was do zgarnięcia. A teraz w Melo Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak podkręcamy tempo. Za 17:10.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio, to Jubel Ocean House. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. 30 już jutro wieczorem, a już jutro rano słyszymy się znowu i to będzie piątek, piąteczek, więc bądźcie koniecznie, bo przecież weekend będziemy mieli dla was wcześniej. No tak, no a co, u ciebie po czwartku nie ma piątko?
1: No właśnie, nie zgubiłem się.
2: O. A już o 10 zagramy
0: Safari Lumix w Melo. Tak, zagramy już za chwilę i już po 10:00, pół godziny dla was muzy, bez reklam, bez gadania w Meloradio.

0: Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkód.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
9: Lidl, to się opłaca.

Utrudnienia mamy w województwie świętokrzyskim. Na Krajowej 79 Zwoleń-Sandomierz w miejscowości Wyszmontów osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest jeden pas. Kłopoty także na S8. W Warszawie awarii uległa ciężarówka. Po burzowej nocy i poranku w niektórych regionach również w dzień będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. W Krakowie dziś 36 stopni, w Olsztynie 31. Chłodniej tylko nad morzem. Ostrzeżenia przed upałem, ale i burzami obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko w północno-zachodniej części kraju. Od jutra będzie nieco chłodniej.

0: są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. IMGW znów ostrzega przed upałem. Temperatura dziś w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 stopni. Najcieplej będzie na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z kolei wydało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Wysychają rzeki, umiera biznes. W Sandomierzu Wisła ma nieco ponad pół metra głębokości. Turystów wozi już tylko jeden statek, ten o najmniejszym zanurzeniu.
1: Wiem, że wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
2: Pół metra znaleźć to jest trudno.
0: Na znaczące wzrosty stanu wód nie ma co liczyć w najbliższych tygodniach. Na koniec Czechy. Żywe krowy miały zastąpić tam konserwy w ramach rezerw państwowych. Miały, bo nikt nie zgłosił się do przetargu. Strategiczne zapasy zostają więc na razie bez zmian.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram, a arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama. Lato najlepiej smakuje w sercu Wrocławia. Wrocławska Feta. Już od 7 do 9 sierpnia na rynku we Wrocławiu. 3 dni pełne smaków, spotkań z producentami, pokazów kulinarnych i wyjątkowej atmosfery. Odkrywaj, degustuj i daj się zaskoczyć. Wrocławska Feta. Tu lato smakuje najlepiej. Więcej na Facebooku.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej, a woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
7: Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski. Wyjątkiem jest północny zachód. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 39 stopni, a podczas burz porywy wiatru mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, miejscami popada deszcz. Weekend praktycznie w całym kraju ma być pogodny i ciepły.
8: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Decyzja o obniżce cen paliw. Jeśli będzie, to w przyszłym tygodniu. Sprawę analizuje minister finansów, ale resort energii ma swoje rekomendacje, mówi minister Miłosz Motyka.
9: Na pewno w pierwszym kroku jako minister energii sugerowałbym kwestię obniżki VAT-u. I to, myślę, powinien być pierwszy krok.
8: Poprzednia tarcza ochronna obniżyła VAT na paliwa, a także akcyzę i wprowadziła ceny maksymalne paliw. Teraz Kraków i wstrzymany remont torowiska w centrum miasta. 6 szkieletów i fragment średniowiecznego wodociągu odkryto podczas przebudowy węzła Bagatela. Zanim prace znów ruszą, swoje muszą zrobić archeolodzy. Miasto chce przywrócić ruch tramwajowy na pierwszej obwodnicy pod koniec września. W Łódzkiem chcą rozkręcać ruch rowerowy. W regionie ma powstać welowarta, licząca ponad 200 km. Trasa rowerowa poprowadzona wzdłuż warty. Oczywiście pierwszy krok wykonany, bo wolę współpracy zadeklarowało 19 gmin i Urząd Marszałkowski.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox, tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
16: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
17: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
18: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
21: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
22: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Reklama. Lato najlepiej smakuje w sercu Wrocławia. Wrocławska Feta. Już od 7 do 9 sierpnia na rynku we Wrocławiu. 3 dni pełne smaków, spotkań z producentami, pokazów kulinarnych i wyjątkowej atmosfery. Odkrywaj, degustuj i daj się zaskoczyć. Wrocławska Feta. Tu lato smakuje najlepiej. Więcej na Facebooku.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
6: Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko w północno-zachodniej części kraju. Na termometrach znowu powyżej 30 do 35 stopni w Kielcach, 32 w Opolu i 31 w Poznaniu. Burze pojawią się dziś zdaniem synoptyków niemal wszędzie. Podczas nich może mocno padać deszcz, będzie także mocno wiało.

0: są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Uwaga na kleszcze i na boreliozę. Choroba coraz częściej ma ciężki przebieg. Do szpitala żeromskiego w Krakowie tylko w lipcu trafiło 25 dzieci z powikłaniami boreliozy.
1: Mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze.
0: Mówi dr Lidia Stopyra, ordynatorka zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu żeromskiego. Przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w Polsce jest to 10% więcej niż w ubiegłych latach. Mniej jest natomiast wakatów w szkołach, na półmetku wakacji, ale to wciąż prawie 11 tysięcy wolnych etatów dla nauczycieli. Ministerstwo uspokaja, trwają wakacyjne rotacje, z początkiem września liczba wakatów znacząco spadnie. Na koniec drogowe utrudnienia w Karkonoszach, dziś czwarty etap Tour de Pologne, z Żagania do Karpacza. Od 14 do nawet 17 będą zamknięte drogi lokalne i fragment Krajowej Piątki w rejonie Piechowic.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
2: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel, tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
15: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
16: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
15: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Nadszedł cierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
17: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Jest skwar i są też burze w 13 województwach. Obowiązują ostrzeżenia przed upałem. W 14 są też alerty ostrzegające przed burzami z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Od jutra ochłodzenie. Kolej znów przegrała z upałami. Wczoraj po południu i wieczorem wysyp awarii i wypadków na torach spowodował opóźnienia pociągów w wielu regionach, ale i tak wagony, zwłaszcza w kierunkach nadmorskich, najczęściej wypełnione są do ostatniego miejsca.
18: No wakacje, żeby biletu nie można było też kupić. Nie podokładali wagonów. Nienormalne.
17: Narzekała pani Małgorzata, która nad Bałtyk z Warszawy musiała jechać na stojąco, ale przynajmniej działała klima. Kto się nad morze nie wybiera, ma ostatnią szansę pożegnać falę Dunaju. Na autostradzie A1 rusza remont niebezpiecznego odcinka między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi, gdzie jazda przypomina skoki przez falę. Prace potrwają rok.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Lato najlepiej smakuje w sercu Wrocławia. Wrocławska Feta. Już od 7 do 9 sierpnia na rynku we Wrocławiu. 3 dni pełne smaków, spotkań z producentami, pokazów kulinarnych i wyjątkowej atmosfery. Odkrywaj, degustuj i daj się zaskoczyć. Wrocławska Feta. Tu lato smakuje najlepiej. Więcej na Facebooku.
9: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
10: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
10: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
10: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
10: Naprawdę?
9: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
10: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
10: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
17: Masz w sobie gen M? Sprawdź to już 8 sierpnia podczas BMW M Days na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Startujemy o godzinie 9, a w programie jazdy testowe najmocniejszymi modelami BMW M, wyjątkowe motoryzacyjne emocje i atrakcje dla całej rodziny. Poczuj, co oznacza najsilniejsza litera świata. 8 sierpnia Stadion Olimpijski Wrocław. Zapraszamy. BMW Bońkowscy. Nowy autoryzowany dealer BMW we Wrocławiu.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
6: co mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: Ciii, to nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 16 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
6: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 57-latek z Konina, podejrzany o pedofilię, jest w rękach policji. Mężczyzna przez wiele lat pracował z młodzieżą, a przez kilka lat mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych poniżej 15 roku życia. Policjanci wkroczyli do jego mieszkania, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Wszystkie te urządzenia, które on posiadał i oczywiście użytkował, te dowody, które tam znaleźli funkcjonariusze, pozwoliły oczywiście przede wszystkim na jego zatrzymanie.
6: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Upałów ciąg dalszy. Pod Tatrami padł historyczny rekord liczby upalnych dni w jednym roku. W Zakopanem dziś znów ponad 30 stopni. Już po raz ósmy w tym roku. To prawie tyle, co w całym XX wieku. Zakopane tradycyjnie z upałem się nie kojarzy, podobnie jak województwo śląskie z rezerwatami przyrody. Niesłusznie, bo jest ich tam już 70. Powstały właśnie dwa nowe. Bogdaniec i Psinos w powiecie częstochowskim.

0: jest Freak Fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, siemano, czwartek, 14 na zegarach, zaczynamy Freak Fight i ja dzisiaj czekam na wiatr, co rozgoni ten upał, bo podobno zbliżają się jakieś mega giga burze, ale to się oczywiście okaże, bo wiecie jak to z tą pogodą jest, nie? Najpierw prognozują, a potem nic się nie sprawdza. No to ja w takim razie będę teraz prognozował, o czym pogadamy w tej godzinie. No na pewno będzie o tym, jak to Janusz grał w CS-a. Będzie też jeden prosty trik na skuteczne i stałe obniżenie kosztów paliwa, ale zaczniemy od wycieczki do Gdańska. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18. Freak Fight. A na początek Dub Dogs. How does it feel?

Two Colors, Separate Duo, Chris de Sarandi, Cynical. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, a to musiało się wydarzyć. Mówiliśmy chyba w poniedziałek, jeżeli dobrze pamiętam, że Książulo był w Gdańsku i po raz pierwszy w swojej historii kariery na YouTubie gastronomicznej dał podwójne muala Barowi Mlecznemu właśnie w Gdańsku. No i teraz są tam ogromne kolejki. Czy warto się tam wybrać? Będziecie mogli sprawdzić sami, bo wysyłamy was do Gdańska na koncert Anima. Dzisiaj po 18:00 idę w Melo. Słuchajcie koniecznie, bo będą ostatnie już wlotki do zgarnięcia.

Timmy Trumpet, Just In Case, Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo, a jakiś czas temu przeglądałem sobie Facebooka, bo jestem tak stary, że przeglądam Facebooka i wyskoczyła mi reklama, że Janusz Korwin-Mikke będzie grał w Counter-Strike'a ze swoimi widzami na streamie i pomyślałem sobie, że to może być naprawdę niesamowite widowisko, no i się dużo nie pomyliłem, ponieważ pan Janusz Korwin-Mikke, tak, grał na swoim streamie w Counter-Strike'a, najpierw włączył sobie meczyk z botami, ale tak chodził za kurami, jak ktoś grał w CS-a, to wie, że kury chodzą po mapach i tam je gonił. Natomiast jak zaczął grać z ludźmi, to grał jak taki bot, że od razu go wykikowali. Natomiast, no muszę powiedzieć, że pan Janusz to chyba jest przyzwyczajony do tego, że go wyrzucają z jego własnej drużyny.

0: Tańcz, Tabletka w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fighcie, a jeszcze w tej godzinie powiemy o niezwykłej akcji w Kujawsko-Pomorskiem, ponieważ tam no, mają nowego lokalnego bohatera, a przy okazji też niektórzy pewnie zaoszczędzą trochę pieniędzy. O co chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl.

0: Doubt on All We Got. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Miłość to jest wszystko, co mamy, a w Polsce mamy też nowy owoc miłości, ponieważ w środę w miejscowości Frydrychowo w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 15 jechała sobie para do szpitala, ponieważ pani miała za chwilę urodzić dziecko, kiedy nagle zaczął się poród, więc zatrzymali się na stacji, zatrzymali przejeżdżający radiowóz, no i policjant pomógł dostarczyć nowego obywatela Polski na świat na tej właśnie stacji benzynowej. Mama i dziecko czują się dobrze, ciekawe tylko właśnie, czy będzie jakaś taka, nie wiem, dożywotnia zniżka, nawet 50 groszy na litrze by się przydało, ale potem byłaby kolejka ciężarnych na stację. Wiecie, czasy są ciężkie.
1: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest nowa rzecz na antenie Meloradia. Madonna i Martin Garrix, Bizarre. A skoro jesteśmy w temacie nowości, Ewelina już w studiu, siemanko.
1: Siemanko, dzisiaj w newsach podpowiemy między innymi czemu i gdzie we wrześniu wziąć sobie urlop. Także zaczekajcie z nami.
0: Właśnie dyskutowaliśmy wcześniej tu w studiu, że w sumie warto, bo jeszcze jest ciepło, a po sezonie, więc troszkę taniej.
1: Oj, będzie fajnie.
2: A już o 15:00 zagramy
0: Andy Dust z Okaria. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: Niemcy chcą konsultacji wewnątrz NATO. To reakcja na odnalezienie na lotnisku w Lipsku drona z materiałem wybuchowym. Według tamtejszych służb to pierwszy taki przypadek w historii, a konstrukcja drona wskazuje, że za potencjalnym atakiem stać mogła Rosja. Czekając na wrzesień, urlop opłaca się trochę przesunąć. Za niecały miesiąc hotele w Polsce będą tańsze o 11% niż rok temu, mówi Eugeniusz Tirasun z Travelist.pl.
2: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
1: Ale zanim kolejne wakacje, to póki co walcząc z upałem nie zapominajmy o nawodnieniu. NFZ alarmuje, że co dziesiąty Polak nie pije wody, a przy obecnych temperaturach to prosta droga do odwodnienia i zasłabnięcia.
0: A jeżeli mowa o upałach, to w tej godzinie powiemy o tym, że padł kolejny rekord. W ogóle jakiś taki miesiąc rekordów w Polsce nas czeka. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18:00.

Kyle Cruz, Dynamite. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a mamy nowy rekord, ponieważ dzisiaj temperatura w Zakopanem po raz ósmy w tym roku przekroczyła 30 stopni Celsjusza i takiej liczby upalnych dni nie notowano tam jeszcze nigdy, nawet w najgorętszych latach XX wieku, więc można pamiętać, że nawet najstarsi górale nie pamiętają takich upałów, jakie mają miejsce teraz. Pamiętajcie, żeby odpowiednio się nawadniać, nie zostawać na słońcu zbyt długo, noście czapki najlepiej. A teraz Urzel, Moving to the Sun. O nie.

Bryska w Melo Radio. Fajnie było w Kołobrzegu na plaży, to muszę wam powiedzieć, bo dawno morza nie widziałem, ale takich rzeczy, jak się wydarzyły nad morzem we Włoszech, to nie widziałem nigdy. Tam przy wybrzeża, u wybrzeża Sycylii płynęła łódź z Malty, no i była awaria. Zepsuł się silnik i nagle zaczęli z tej łodzi wyskakiwać ludzie, bo okazało się, że pasażerzy po prostu z Malty płynęli sobie do Włoch i chcieli też przemycić gotówkę. Jeden z facetów właśnie z tą gotówką wyskoczył do morza i tak na plażę wypłynęło 670 tysięcy euro. No niestety policja bardzo szybko popsuła zabawę, ponieważ zabezpieczyli teren i kazali turystom oddawać kasę, co uważam za skandal. No bo wiecie, znalezione, nie kradzione, nie? Golden, nasz ulubiony numer, już teraz to Huntrix oczywiście w Melo.

Ocean House. A dzisiaj wydarzy się coś, na co czekaliśmy od, no już dawien dawna, można powiedzieć. Jedna z osób, które znajdują się w sferze naszych zainteresowań, pokona dzisiaj właśnie ocean samolotem. A co chodzi i kto to będzie? Powiemy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lato najlepiej smakuje w sercu Wrocławia. Wrocławska Feta. Już od 7 do 9 sierpnia na rynku we Wrocławiu. 3 dni pełne smaków, spotkań z producentami, pokazów kulinarnych i wyjątkowej atmosfery. Odkrywaj, degustuj i daj się zaskoczyć. Wrocławska Feta. Tu lato smakuje najlepiej. Więcej na Facebooku.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie!
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To Asher w Maloradiu. More. A już za chwilę będzie więcej Lewandowskich w Chicago, ponieważ czytam, że właśnie dzisiaj Anna Lewandowska z dziećmi mają wybrać się za ocean, wsiąść do prywatnego samolotu i polecieć właśnie do Chicago, gdzie dołączą do Roberta, który już tam zdążył się troszkę zadomowić. Widzieliśmy, jak zwiedzał miasto i widzieliśmy też, jak strzelił już swoje dwie pierwsze bramki w amerykańskiej lidze. No to jak teraz przyleci Anka, to chyba strzeli trzeciego gola, nie?

0: Robin Schulz i Barbs w Melo Radio Better Times. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakwajcie i czekamy na lepsze czasy, kiedy to słońce chociaż na chwilę da nam spokój. Ale z tego co widzę, to słońce na chwilę zniknie.
1: Na chwilkę, ale później tylko po to, by się pojawić. A w newsach będzie o tym, ale też o rekordach w Lublinie i to nie tych pogodowych.
2: A już o 16 zagramy
0: Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran. Numer zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Masz w sobie gen M? Sprawdź to już 8 sierpnia podczas BMW M Days na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Startujemy o godzinie 9, a w programie jazdy testowe najmocniejszymi modelami BMW M, wyjątkowe motoryzacyjne emocje i atrakcje dla całej rodziny. Poczuj, co oznacza najsilniejsza litera świata. 8 sierpnia Stadion Olimpijski Wrocław. Zapraszamy. BMW Bońkowscy. Nowy autoryzowany dealer BMW we Wrocławiu.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Barpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.

0: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości. Obecne upały to dopiero rozgrzewka, prognozują eksperci. W kolejnych latach dni z temperaturą powyżej 30 stopni i gigantyczne susze będą normą, a burze staną się dużo bardziej niebezpieczne. A na niebie szykuje się kosmiczne kombo. 12 sierpnia w ciągu zaledwie 8 godzin zobaczymy zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd. Gdzie najlepiej obserwować ten spektakl, mówi Karol Wójcicki, popularyzator astronomii.
2: Południowo-zachodnia Polska będzie się mogła cieszyć największą fazą zaćmienia, tam będzie ponad 85%.
1: Zaraz po zaćmieniu startuje maksimum roju Perseidów. Wracając na Ziemię, mamy turystyczny rekord w Lublinie. W zaledwie pół roku miasto odwiedziło prawie 1 400 000 turystów. Liczba obcokrajowców skoczyła o 40%, a turyści rzadziej wpadają też tylko na chwilę, bo liczba noclegów...
0: Wzrosła o połowę, dokończę tak, przepraszam.
1: Dokładnie.
0: Nie zatrzymałem podkładu. I nie zatrzymujemy się też z Freak Fightem, jest 16 i gorąco, więc weźmiemy łyka w tej godzinie oczywiście.

Ale Soy Nate Smith, I Like It. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a teraz zaglądamy do Brazylii, ponieważ tam w Sejmie były ostatnio nietypowe odwiedziny. Okazuje się, że właśnie do budynku weszła sobie grupa kapibar, która no chyba chciała się ochłodzić albo po prostu pozwiedzać sobie brazylijski parlament. Musieli się fajnie ucieszyć pracownicy. Idą do pracy, a tam zamiast patrzeć na tych posłów i innych złodziei, to... No u nas co najwyżej dzik by jakiś wszedł, nie? Bo w Warszawie są dziki. Nie, że koryto tam jest.

0: Lecę, lecę, bo chcę. Dims, Bambi i cała reszta ekipy.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: A teraz nadszedł czas, żeby wziąć łyka, bo jest gorąco. Dzisiaj mamy napój, który będę kosztował w ogóle po raz pierwszy w swoim życiu. Słyszałem o nim wielokrotnie, natomiast nigdy nie miałem okazji spróbować. Otwórzmy. O, z gazem. Spokojnie, to nie jest to, o czym myślicie. To jest po prostu w puszce, no inaczej nie było. No dobrze. Zrobiło się masa piany. No pachnie tak całkiem odświeżająco, przyjemnie, nawet nieco cytrusowo. No smakuje nie tym, jak się nazywa. To mnie zaskoczyło chyba najbardziej w tym napoju. Bo generalnie nazwa odnosi się do czegoś, co może się kojarzyć z Orientem, ale napój sam popularny jest w Ameryce Północnej. I chyba tyle mam do powiedzenia o tym napoju. W sensie dobre, ale takie do opisania bardzo ciężkie.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: Jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być, zapraszam na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure. To jest Run, Run, River w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo. A teraz pora na rozwiązanie naszej zabawy Daj Łyka. Przypomnijmy dzisiejsze podpowiedzi.
1: O,
0: z gazem. Zrobiło się masa piany. No pachnie tak nieco cytrusowo. Dużo zaskoczenia tam było dla mnie w tym napoju, bo piłem go po raz pierwszy. Pojawiły się takie odpowiedzi jak kombucha, yerba mate, czy różne soft drinki z nazwami własnymi, ale Krzysiek, on wiedział od razu.
2: To imbirowe.
0: Musiałem ocenzurować tę pierwszą część. Ginger ale, to się nazywa po angielsku, więc tak, to imbirowe. I zaskoczyło mnie dlatego, bo tam w ogóle imbiru nie czuć, ale generalnie smaczne.
3: Daj Łyka w Meloradiu.

0: 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

Basto, Hold You w Melo Radio. Kończą się powoli wakacje. Wiem, że jeszcze miesiąc został, ale już zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich i na uczelnie. No i możemy już teraz powiedzieć, że największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o licea, były klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Natomiast na uczelniach wszyscy ruszyli teraz na medycynę. A rekord padł w Krakowie, gdzie do liceum 96 osób walczyło o jedno miejsce w klasie z rozszerzoną matematyką, biologią i chemią. No fajnie, że tak młodzież się nagle zaczęła interesować medycyną. Ciekawe dlaczego, prawda? Ja nie wiem, ale się domyślam.

0: To coś, White 2115, bez przerwy to coś, to mogą być burze dzisiaj w nocy, bo tak spojrzałem i ma być ostro podobno.
1: Będzie ostro, prawdziwy pogodowy roller coaster i nie o tym co za 30 lat, tylko o tym co wieczorem dzisiaj powiem w wiadomościach.
2: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. Pamiętajcie, żeby zgasić światła i odłączyć komputer, jak przyjdzie burza. A ten numer punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Kolego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Po reklamie.

0: 97,8 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Co jest grane we Wrocławiu?
2: Sprawdźmy, co dzieje się w regionie. Ula Myszkinis, zapraszam. Zajrzyjmy na wrocławską Pergolę. Tam w kinie plenerowym dziś o 21.30 można obejrzeć film Surfer, psychologiczny thriller z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Z kolei jutro w ramach Lata na Pergoli muzyczny taneczny piątek. Możecie potuptać i poszaleć. Będzie DJ set Kosmos 92, Silent Disco i Salsoteka. Trudno w to uwierzyć, ale zbliża się koniec wakacji, a na zakończenie lata w Opolu spotkają się gwiazdy polskiego hip-hopu. 22 sierpnia na parkingu pod Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Opole Rap Scena 2026. Wystąpią m.in. White 2115, Young Leosia czy Fukaj. Sobota, 22 sierpnia, start o 18.30.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ewelina Walczak.
4: Pogodowy roller coaster. Przed nami bardzo dynamiczne godziny. Nad Polskę nadciąga front, który mocno namiesza w pogodzie, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
5: W postaci i opadów gradu, silnych porywów wiatru, ale tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
4: A w niedzielę czeka nas powtórka z rozrywki. Nadciągnie kolejny front. Znów zrobi się burzowo i upalnie. Polskie i czeskie służby rozbiły międzynarodowy gang narkotykowy kierowany przez pseudokibiców. Wspólna akcja zakończyła się zatrzymaniem 24 osób. Oprócz narkotyków przejęto sterydy, a w Belgii zlikwidowano nielegalne laboratorium. Na sam koniec różowe Tatry. Na hali gąsienicowej zakwitła wierzbówka. Jej słynne dywany przyciągają tłumy, które od świtu polują na fotki. A tatrzański punk Park Narodowy prosi o jedno: podziwiajcie, ale nie schodźcie ze szlaku.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: 17 na zegarach we Freakfajcie. Oznacza to jedno, że już możecie przygotowywać WhatsAppa Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl, bo będziemy bawić się słowem oczywiście. Mikołaj, siemanko. Melo.

pytam was, co mogą robić dwie osoby na literę B? No, mogą na przykład burzę mózgów uprawiać, mogą buzi sobie dać, mogą bić się na słowa, oczywiście. Co mogą robić dwie osoby na literę B? To jest dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie jak zawsze na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co mogą robić dwie osoby na literę B?

0: Szangaj, tu kasę. I tu kasę do ręki. Taki żart dla szefa. Pytamy, co mogą robić dwie osoby na literę B? No wiele osób wpadło na ten sam pomysł. Ania była jako pierwsza.
1: Dwie osoby mogą baraszkować. Tak niegrzecznie troszeczkę. Pozdrawiam was.
0: Fajnie właśnie.
2: Dwie osoby na literę B mogą oczywiście baraszkować. Pozdrowienia, Paweł z Olsztyna.
0: Więc mamy teraz dwie osoby, które chcą pobaraszkować, no bo to tanga trzeba dwojga.
3: Brykać po polu.
0: Brykać po polu można. Można też balować, tak jak napisała nam Kinga i pozdrawia też z trasy do Zakopanego. Pozdrawiamy. I można biwakować, więc może właśnie na biwak jedzie. Co można robić w dwie osoby na literę B? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: Everything's fine z taką muzą, to na pewno. Pytamy teraz, co można robić w dwie osoby na literę B. Justyna?
1: Dwie osoby spokojnie wystarczą do zrobienia bardzo dużego bałaganu podczas domów.
0: Ja bym sam zrobił bardzo duży bałagan. Co mogą robić dwie osoby na literę B? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara? Ale i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol! O reklamie.

0: Animals w Melo Radio i oczywiście Martin Garrix. Tak właśnie podkręcamy tempo, a pytamy dzisiaj, co mogą robić dwie osoby na literę B.
1: Baraszkować.
0: Oczywiście, że tak. To była Magda, Piotr.
2: Brać wspólną kąpiel.
0: Wspólna kąpiel? No proszę, ciekawa propozycja. Przemek?
3: Jedować, baniaczyć, byczyć.
0: Myślę, że byczyć się chyba najlepsze z tych propozycji. A Aga, jaka jest twoja propozycja?
4: Na literę B mogą dwie osoby bujać się przy muzie z Meloradia.
0: I to polecamy wszystkim osobom. Dzięki za wszystkie wasze odpowiedzi.

0: Axwell i Bon, Whatever Turns You On w Maloradiu. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj wieczorem to kręcą nas chyba europejskie puchary, prawda?
1: Oj tak, a teraz kręcą się kuleczki, bo losowany jest Puchar Polski.
0: Tak, losowane pary pierwszej rundy Pucharu Polski. No czekamy na naszą drużynę i zobaczymy, co tam
1: wszystkie drużyny wykręcą. Są nasze, Mikołaj, prawda?
0: Wszystkie drużyny nasze są w Europie,
1: tak jest,
0: na pewno.
1: Ale na pewno w Europie też będę patrzył, co się dzieje. No i dużo się w ogóle zadzieje wieczorem, więc zostańcie z Maloradiem.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Fuka i Liwka, chce więcej i będzie więcej.
0: Weekend Luzino właśnie jest teraz losowany, słuchaj.
1: Co?
0: Weekend.
1: Pozdrawiamy wszystkich
0: z weekendu.
1: Z weekendu.
0: Czekamy na weekend.
1: No właśnie, weekend rozpoczniemy już jutro.
0: O, Wisła Płock z nimi zagra.
1: O, proszę.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja.
3: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Spędzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ewelina Walczak.
1: Zasnęła podczas kursu, a obudziła się w aucie zaparkowanym na obrzeżach Wrocławia. Policjanci zatrzymali 38-letniego kierowcę, który miał próbować zgwałcić pasażerkę. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Tymczasem na stacjach za litr benzyny płacimy średnio 7,51 zł. Ale na horyzoncie widać obniżki.
2: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
1: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. A z upałem w tle wraca temat polskiej siesty. Politycy studzą zapał. Przerw we włoskim stylu u nas nie będzie. Od przyszłego roku mają za to wejść przepisy, które pozwolą na takie krótkie przerwy w pracy w największym skwarze.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: Czwartek wieczór, no to już taki prawie piątek, więc zaczynamy before przed weekendem. 18 na zegarach, no to czas na fajne granie. Magic System za moment, a zaczynają Fuka i Liwka.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Sad Girls. To Bibi Rexa i David Guetta. Słuchacie Meloradia. 10 minut po 18 i torba Meloradia jest do zgarnięcia. Do niej wrzucę jeszcze skiety z naszym logo. To wszystko w waszej ulubionej wieczornej zabawie, czyli o czym myśli Pychu. Zasady są naprawdę bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to co, lecimy? Dziś myślę o zawodzie, a osoby pracujące w tym zawodzie no raczej muszą utrzymywać czystość, ale czasami też spotkania z nimi powodują ból. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer telefonu. On się wam za moment przyda.

0: United Nations i Out of Touch. Taki klasyk wam przypominam. To jest Melo Radio, 17 minut po 18. Mam pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i mam nadzieję, że za chwilę będę mógł też powiedzieć, mam odpowiedź na to pytanie, no bo to jest ten moment, żebyście wybrali numer 321-321-777, no i próbowali zgadnąć, o czym dzisiaj myśli Pychu, a ja dziś myślę o zawodzie.

0: A osoby pracujące w tym zawodzie, no to raczej muszą utrzymywać czystość, a spotkania z nimi niekiedy powodują ból, choć nie zawsze. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Palą się dwie lampki z lewej i prawej. To którą stronę wybieramy? A może lewą teraz? Niech będzie. Halo, jak masz na imię?
1: O, witam, Beata.
0: No cześć, Betty. No to o czym dzisiaj myśli Pychu?
1: No tak sobie pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to tatuażysta, aczkolwiek nie wiem, czy można to, że tak powiem, podciągnąć pod zawód, tak, typowy.
0: Czyli twój strzał to tatuażysta?
1: Tatuażysta, tak.
0: No to niestety
1: musi
0: nie.
1: Zachować...
0: Niestety nie, ale niestety podobna nie. Branża. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo, halo.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Witam, Kacper z tej strony.
0: No cześć, Kacper. No to słuchaj, o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Czy to będzie lekarz-stomatolog?
0: Nie, nie chodzi o dentystę. Tam to zawsze ból powoduje akurat. Dzięki wielkie, że zadzwoniłeś. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Halo?
0: Halo?
3: Dzień dobry, Mirek z tej strony.
0: No cześć, Mirek. No to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślałem, że to jest stomatolog.
0: Nie, nie chodzi o stomatologa, ta odpowiedź przed chwilą padła, no to daję ostatnią szansę. Halo, jak masz na imię?
4: Hubert.
0: No cześć, Hubert, to o czym myśli Pychu?
4: Wydaje mi się, że pielęgniarka.
0: Nie, nie chodzi o pielęgniarkę. Runda druga za moment, słuchajcie, ale ja wam jeszcze trochę podpowiem. Chodzi o osobę, no, do której raczej idziemy z przyjemności, nawet jeżeli ten ból jest powodowany. No i raczej idziemy po to, żeby... lepiej wyglądać niż gorzej. No to czekamy na wasze telefony w rundzie drugiej, ona za moment. O czym myśli Pychu?

0: Jakby to powiedział mój przyjaciel Mikołaj, Kiczkrik i Good Genug w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Fajna jest ta nowość. 26 minut po 18, a ja cały czas mam jedno i to samo pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i liczę, że w tej rundzie uda się zdobyć poprawną odpowiedź. Wiemy już na pewno, że nie chodzi mi o stomatologa, dentystę. Wiemy, że chodzi mi o zawód. No i ten zawód pomaga nam być piękniejszymi, choć czasem potrafi też zaboleć. No i tam troszeczkę pieniędzy wydajemy, jak idziemy do osoby zajmującej się tym zawodem. 321-321-777, no to odbieram telefon. Halo, siemanko, jak masz na imię?
2: Patrycja.
0: No cześć, Pati, to o czym dzisiaj myśli Pychu?
2: Kosmetyczka.
0: No chyba dodzwoniłem się do ekspertki, co?
2: Dokładnie tak.
0: Ile hajsu tak miesięcznie u kosmetyczki przewalasz?
2: 400 zł.
0: A, myślałem, że powiesz, a tam miesięcznie na dzień mi podaj, wtedy byłoby gorzej.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu? Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox, tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

La to The Passenger Lumix w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19 nam zostało. Biegać można w różnych miejscach. Na siłowni, w parku, ale też na wakacjach all inclusive. Ostatnio do internetów trafiło nagranie z Hiszpanii. Piękne słońce, 8 rano i bieg. Bieg po leżaki, żeby je przy basenie sobie zająć. No jeden gość w ogóle biegł tak szybko, że zdążył się po drodze wywalić i obić 4 litery. No i tak sobie myślę po tym, co obejrzałem. Dobrze, że tam jeszcze nie odkryli, co to są parawany.

0: Kto się nie nudzi? Milki, David Guetta, Just the Way You Are w Mela Radio. Za chwilę wybije 19, no a ja obiecałem, że przez cały ten wieczór będę patrzył na to, co robią nasze drużyny w europejskich pucharach, no bo aż 4 dziś grają, Jagale, Kraków i GKS Katowice. Jaga rozpoczęła swoje zmagania w eliminacjach do Ligi Europy, no i już prowadzi 2-1 z Rangersami. Co tutaj się dzieje, panowie? Oby więcej takich dobrych wiadomości tego wieczora, trzymamy za to bardzo mocno kciuki. Już za chwilę 19 i swoje spotkania rozpoczną Lech Poznań i Raków Częstochowa, więc będzie na co patrzeć.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips i Win. Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. A konie nas rwą do godziny 19. Do niej za chwilę dobiegniemy i właśnie od tego numeru rozpoczniemy tę godzinę.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 31 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Idę w Melo.
2: Dzień świeżego oddechu w kalendarzu dziś mamy. No patrząc na porę, to ta informacja może się wam przydać, żeby potem nie było przykrej niespodzianki, prawda? 19 na zegarach, a ja też bardzo fresh hity wam pogram. Calvin Harris za moment, to zaczyna Gips. Tupychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: The Colors. To Loveful w Melo. 19:17. To czas na szybką kasę.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Niezmiennie dwie stówy są do zgarnięcia. No i ja w tym momencie wybrałem numer telefonu do Emilii, która mam nadzieję, że podniesie słuchawkę.
2: Tak, słucham.
0: I powie: tak, słucham. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Witam,
0: no,
2: witam.
0: Cześć. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Co to jest szrot?
2: Szrot to jest... Kawał szrota to jest moja Toyota, według mojego faceta.
0: A dlaczego on tak mówi, przepraszam?
2: No, powtarza mi to od kilku lat, a w przeciągu ostatniego roku trzy razy potrzebował mojego szrota, bo jego cud miot się popsuł i aktualnie też jest popsuty.
0: Aha, czyli poczekaj, czyli jego samochód się zepsuł i teraz tym twoim szrotem niby jeździ sobie, tak?
2: Tak, trzeci raz w tym roku. Takiego mam szrota.
0: No dobra, no. A na co byś kasy potrzebowała?
2: A teraz popsuło mu się sprzęgło i skrzynia biegu, więc dołożyłabym mu tą kasę. Niech jak najprędzej to naprawia i niech nie oddaje moją żabcie.

0: No to ja się do tego dokładam. 200 od Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. Niech Szrot będzie zadowolony.
1: A, dziękuję. Dzięki.
0: Kawał Szrota za kierownicą Makota. Wszystko się zgadza. Szybka kasa od Meloradia.

Lost Frequencies stoi za tą nowością. To Libby Dale w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o imprezie, na której na pewno chcecie się pojawić. No i jest na to szansa, dzięki nam, dzięki Melo Radio.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Disco Lines i Tinoshe w Mela. To No Rock Boys. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 20 nam zostało. A warto obserwować Instagram Meloradia. Dlaczego? No bo dzięki temu możecie pojawić się między innymi na Rave the Planet w Berlinie. To w sobotę, 15 sierpnia. A o czym w ogóle jest ta impreza? O tym już teraz Kuba Smarczewski, członek kolektywu Underbridge.
1: Rave the Planet to jest parada w Berlinie, a jest to dokładnie następczyni legendarnej Love Parade. Najlepsze jest to, że każda Rave the Planet i każda Love Parade miała swoje hasło. W tym roku hasło tegorocznej Rave the Planet to jest Imagine Love i to hasło wymyślił Tom Guido, który gra u nas na naszej platformie. Jeżeli chodzi o publiczność, to na Love Parade było średnio około 1,5 miliona do 2 milionów ludzi. Na Rave the Planet jest około 300 tysięcy ludzi, od 300 do 400 tysięcy ludzi. I stowarzyszenie Underbridge robi jedyną polską platformę na Rave the Planet. Będą grać tam polscy DJ-e i będziemy grać tam muzykę elektroniczną, techno, trochę house'u, trochę mocniejszych brzmień, troszeczkę słabszych, no ale będzie to wszystko muzyka elektroniczna.
0: No i to będzie na pewno niezapomniana przygoda. To jest już tak naprawdę ostatnie chwile, żeby się zgłosić i pojechać do Berlina na Rave the Planet. Wbijajcie na Instagrama Meloradia. Naprawdę warto. Meloradio. A już teraz nowość od Kaigo. To Take Me Back.

0: Better Me to Michelle Schulte i Rehab w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20. No to czas jeszcze rzucić okiem na to, jak nasze polskie drużyny radzą sobie w europejskich pucharach. Jaga, Lech i Raków grają. No i Jaga bardzo pozytywnie zaskakuje. 2-1 w swoim meczu z Rangersami. No i kończy się regulaminowy czas gry i miejmy nadzieję, że Jaga już tego nie wypuści. Za to nudą wieje w Poznaniu, no bo 0-0 po pierwszej połowie ich meczu. No a w Częstochowie nie lepiej, też 0-0 w tutaj akurat eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. A o 20 do gry wkracza jeszcze GKS Katowice. Zadzieje się, oj zadzieje.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale Farben i René Miller. Body Talk. Od tego numeru rozpoczniemy 20, a zrobimy to przed wszystkimi. Punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Masz w sobie Gen M? Sprawdź to już 8 sierpnia podczas BMW M Days na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Startujemy o godzinie 9, a w programie jazdy testowe najmocniejszymi modelami BMW M, wyjątkowe motoryzacyjne emocje i atrakcje dla całej rodziny. Poczuj, co oznacza najsilniejsza litera świata. 8 sierpnia Stadion Olimpijski Wrocław. Zapraszamy. BMW Bońkowscy. Nowy autoryzowany dealer BMW we Wrocławiu.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Wrocław. Idę w Melo.
1: 20 już punktualnie na zegarach. Weekend w Gdańsku, no brzmi fajnie, co nie? A to może być wasza rzeczywistość. No bo mam dla was ostatnią wlotkę na debiutanckie show anime. No i w tej godzinie ktoś z was ją zgarnie. No a wcześniej gramy
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Doda, ona za moment, a zaczynają Ale Farben i Rene Miller. To Body Talk. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Tu Pychu, siemano.

Better Times. To Robin Schulz i Barbs w Meloradio. No ma vibe ten numer, przyznacie. Szczególnie wieczorową porą go czuć. 14 minut po 20 na zegarach. No a przed wami ostatnia szansa, żeby pozwolić sobie na dużo szaleństwa w sobotę. Bilety już się wyprzedały. Ale od czego jest Meloradio? Od tego, żeby was ratować w takich sytuacjach. Mamy podwójną wlotkę na sobotnie audiowizualne show Animy w Gdańsku. To pierwszy raz, kiedy ten DJ odwiedza nasz kraj. No i wy możecie być częścią tej historii, no bo mam dla was właśnie podwójne zaproszenie na sobotę. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, jaka jest jedna rzecz, którą zawsze musicie zrobić przed imprezą, no i dlaczego akurat tę rzecz musicie zrobić. Czekam na wasze głosówki, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl do naszego WhatsAppa, bilety wyprzedane, a to ostatnia szansa, żeby takie zgarnąć na audiowizualne show Animy w Gdańsku.

0: ale ona ma głos. Ella R. A razem z nią Sigala. Came here for love. Tak podkręcamy tempo. 29 minuty po 20 na zegarach, a w tę sobotę i nawet też już jutro wydarzy się bardzo dużo w Stoczni Gdańskiej, no bo tam zagra Anima. Swoje debiutanckie występy będzie miał w naszym kraju. No i ja mam ostatnią wlotkę na taką podwójną, na sobotę. No i zapytałem was, jaka jest jedna rzecz, którą zawsze musicie zrobić przed imprezą i dlaczego akurat tę rzecz? Siemano, Przemek.
1: Cześć wszystkim.
0: To co ty musisz zrobić przed każdą imprezą? Chwal się.
1: To sprawdzam, czy spakowałem godno gdzieś tam przed wyjściem na imprezę, bo może być różnie czasami.
0: Słuchaj, dobrze sprawdzić. Dobrze to sprawdzić, no bo największą przyjemność to tę godność zgubić, to nie?
1: To też się tak zdarza.
0: A żeby zgubić, to trzeba spakować. Stary, no to ja chyba mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość, wiesz?
1: Opowiadaj.
0: W tym momencie daję ci podwójną wlotkę na sobotnie show Anime w Gdańsku!
1: Wow, super. Dzięki wielkie. Widzimy się na miejscu.
0: A wiesz już, kogo zabierzesz?
1: To myślę, że tak, że to grono znajomych Trójmiasta tutaj się znajdzie, która nie dorwała biletu, więc coś tam domyślimy.
0: Stary, teraz to będziesz miał problem nie kogo zabrać, tylko jak ich innych odrzucać.

Fate to Alan Walker i Ava Max. Jest orkiestra, jest dobry beat, jest piękny głos, no wszystko się w tym numerze zgadza. 15 minut do 21, podkręcamy tempo w Meloradiu, Pychu z tej strony, siemano. Uważajcie, jakimi drogami chodzicie, szczególnie w trakcie urlopu, no bo takiej uwagi nie miała jedna para w Tatrach, która zobaczyła piękne kwiatki i stwierdziła, że musi mieć zdjęcie wśród nich. No ale się okazało, że przeoczyli dość ważny znak, konkretnie znak teren chroniony. No i mogło ich to słono kosztować, no bo czytam, że mandat za taki wyczyn to może sięgać nawet do 1000 zł. No to już sobie chyba lepiej jakiś program do obróbki zdjęć zainstalować. Taniej wyjdzie.

0: Bizarre. Tak, podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia. 21 się zbliża, ja patrzę na to, co wyczyniają nasze polskie kluby w europejskich pucharach. No i nie wygląda to na razie zbyt kolorowo, szczególnie mu katowiczan, no bo GKS przegrywa 2-0 swój mecz na wyjeździe. Raków Częstochowa właśnie skończył swoje spotkanie 0-0, no ale Poznań wcisnął bramkę, no i prowadzi 1-0, choć no mogło to być lepiej, nie ukrywajmy.
1: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ale to tylko jeden spośród naprawdę wielu hitów, które zagramy wam po 21 w Melo.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: 21 już minęła, wy słuchacie Melo Radio, no i to najlepszy wybór na ten wieczór. Obiecuję. Zajrzymy na pewno w tej godzinie z naszą Ulą Harciarek do świata seriali. Powiemy wam, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend. A teraz rzut oka na playlistę. Dubdogs i How Does It Feel. To za moment będzie Dua Lipa, zaczyna Eli Oaks. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Odkręcamy tempo. To jest Meloradio, no a teraz zmieniamy leciutko klimat. No bo ten dźwięk oznacza jedno. Ula Harciarek jest już w studiu, siemanko.
1: Cześć, hej.
0: Słuchaj, weekend nadchodzi, więc standardowo musimy sprawdzić, co warto obejrzeć, bo ty przecież jesteś encyklopedią wiedzy.
1: Słuchajcie, no tym razem mam dla was same nowości. No najnowszy sezon polskiego serialu 1670. No właśnie, nie ukrywam, że czekałam. Wraca niezawodny Jan Paweł, który staje w obliczu ogromnego kryzysu. Próbuje utrzymać rodzinę i majątek w ryzach.
0: No, zdecydowanie mój faworyt. Zdecydowanie.
1: No, mój też.
0: Dodawaj jeszcze jakąś nowość, taką może bardziej, nie wiem, kostiumową?
1: Okej, no jest taka, słuchaj. Tytuł to Moja wspaniała kariera. To taka ironiczna adaptacja powieści feministycznej z początku XX wieku. Mamy bohaterkę, która marzy o pisaniu i nie zamierza podporządkować się oczekiwaniom otoczenia. Może być ciekawie.
0: A jakbym chciał taki dreszczyk poczuć emocji?
1: I też będzie coś dla ciebie. Mroczny thriller Szeptacz. Tu premiera jeszcze przed nami, bo pod koniec sierpnia ta adaptacja głośnego bestsellera o tym samym tytule jest seryjny morderca i mały miasteczko.

0: ten numer zawsze wchodzi dobrze. Every single day. To Benassi Brosi, Dany w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 29 minut do 22 nam zostało, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę, a i też podbijamy stawkę. Już nie 200, a 500 zł. Taką szybką kasę mamy dla was na weekend. Jutro ktoś z was 500 do swojego portfela przytuli. A na co? A na co tylko chcecie. Wpisujcie wasze pomysły na meloradio.pl. Tak zrobił jakiś czas temu Paweł. Posłuchajcie, na co on wydał swoją szybką kasę.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro walizkę. Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: No, jeżeli wy też macie jakiś weekendowy wyjazd, to 500 przyda się jak nic.

goście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Hard to be humble. To Mikolas i Trips w Meloradiu. Numer, który mi się od kiedy powstał, kojarzy z taką dobrą piłkarską przyśpiewką. A tak a propos piłki nożnej, no to dzisiaj czwartek w eliminacjach do europejskich pucharów. Nasze polskie drużyny dzielnie walczą. No i nawet nieźle to na razie wygląda. Jagiellonia opędzlowała Rangersów 2-1. Nie wierzę, że to mówię, ale brawo Jaga. No a z kolei Lech Poznań wygrał 1-0. Raków zremisował swój mecz 0-0. No tylko w pytę dostaje GKS Katowice, ale 2-0, a rewanż w Katowicach, wszystko się może zdarzyć.

Son of Adara i Libianka to nowość na antenie Meloradia. Let me be in your arms. No a jutro po godzinie 18 będzie masa nowości i wszystkie wasze ulubione numery. Konkretnie cała 30 Meloradia. Wasza lista hitów startuje już jutro po 18. Gorąco na nią zapraszam.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Godniej za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

wybrać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład o Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

panie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.